się rusza. I ojde na miłci na tak, o megle, za sąsejdą k megleciak. El ulto nam, enem lehet ost mundia, merto velanj, kuspunt i loktop czujnia. Ejdeś rusza.